0: Muzyczna Warta na 104,4 FM.
1: Telefon na ten nok, na prośba cały rok, znowu doma.